0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.